0: Wasze. Punkt. Aleksanderplatz.
1: Berlin jest bardzo ładne miasto i duże miasto i bardzo dobrze się jeździ. Jest pięknie oznakowane i pięknie.
2: Берлин очень красивый город. Очень красивый город.

Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptaków.